Odrzekniesz li se marzenki, wyplatim ci takie nieco. Panu umarł kanato, 100 złotych ci dam za odstąpienie.

0: Jakże? Jakże? Nie chcę jej! Jakże? Jakże? Nie chcę jej!
1: Co pak se przychodziło?
0: Co pak se przychodziło?